0: z nas nie wie, jak długo będzie żył. Nie zastanawiamy się zwykle, kiedy i w jaki sposób zakończy się nasza ziemska egzystencja. Traktujemy życie, jakby miało trwać wiecznie, aż otrzemy się o tragedię lub otrzymamy bardzo niepomyślną diagnozę. Witamy Państwa w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania drugiej części wykładu Chucka Swindolla pod tytułem Co, jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć?
1: To niezwykle otrzeźwiające, nasz Ojcze, uzmysłowić sobie, że wobec każdego z nas masz plan, który obejmuje nie tylko nasze narodziny i życie, ale także nasze ostateczne przeznaczenie. Ogromnie ważne jest również przypomnienie o tym, że decyzję o realizacji tego planu musimy podjąć, kiedy jeszcze żyjemy. To naprawdę poważna sprawa i powinna na stałe wyryć się w naszej świadomości. Dziś jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni za Chrystusa, który nas ukochał i zapłacił całkowitą cenę za nasze grzechy, umierając na krzyżu. Nie jesteśmy w stanie wyrazić naszej wdzięczności za to, że ktoś przemówił, by uświadomić nam, że wszystkie najważniejsze decyzje musimy podjąć za naszego życia. Modlę się, byś sprawił, aby prawda Twojego słowa przemówiła do nas tak samo skutecznie, jak sam Pan przemówił do tego udręczonego człowieka. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać. Obyśmy zatem go posłuchali. Właśnie dlatego oddajemy mu cześć i dlatego słuchamy, ilekroć z tej księgi Jezus przemawia do naszych serc. I modlimy się w Jego imię. Amen.
0: Nim rozpoczniemy, pragnę przypomnieć, że naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej IFL Polska. A teraz już wykład pod tytułem Co, jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć? Czyta Zygmunt Kary.
1: Bóg stworzył mężczyznę, Adama, i kobietę, Ewę. Ofiarował ich sobie nawzajem, dając im przy tym pewne ostrzeżenie. Księga Rodzaju 2:16. Możesz jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu, nie wolno ci jednak jeść z drzewa poznania dobra i zła. Zwróć uwagę na ostrzeżenie, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz. To pierwszy moment, w którym wspomniana jest śmierć i od razu łączy się ona z grzechem. Tych dwoje narodziło się jak bliźnięta syjamskie, są nierozdzielne. Kiedy zatem Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, w ich życiu pojawił się nie tylko grzech. Wraz z nim wkroczyła i zadomowiła się śmierć. Stała się normalną częścią ich egzystencji. Gdyby nigdy nie dopuścili się grzechu, śmierć by ich nie dotyczyła. Jednak wraz z grzechem pojawiła się śmierć. Do głowy przychodzą mi teraz dwa kolejne wersety. Jeden z nich pochodzi z 9 rozdziału Listu do Hebrajczyków, werset 27. Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. W innym przekładzie brzmi to tak. Ludzie raz umrzeć muszą. A teraz kolejny werset zaczerpnięty z Pisma, który jest wart zapamiętania. Oto list do Rzymian, rozdział 5, werset 12. Dlatego jak przez jednego człowieka, czyli Adama, przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli. No dobrze, jak się zabrać do tych przemyśleń? Posłuchaj. Stworzono nas z namacalnej materii. Składamy się z organów, których możemy dotknąć. Określamy je mianem ciała. Drugim składnikiem jest jednak to, co niewidzialne, a co my nazywamy duszą lub duchem. Zamiast pogłębiać ten podział, dziś będę używał obu nazw

tym, czy się ją przyjmie, czy też nie. Jeżeli uwierzysz, jesteś wierzącym. Jeżeli ją odrzucisz, niewierzącym. Przeznaczenie tych, którzy umierają bez wiary w Chrystusa, jest inne od przeznaczenia wierzących. Oczywiście twoje ciało zostanie złożone w grobie dokładnie tak samo, jak ciało osoby niewierzącej. Jednak twoja dusza, duch, uda się w zupełnie innym kierunku. Przyjrzyj się temu dokładnie i dogłębnie przemyśl tę sprawę. Zarówno wtedy, gdy umarła moja matka, jak i wtedy, gdy umarł ojciec, dusza, duch opuścił ich ciało. Gdy umiera ktoś niewierzący, dusza, duch również je opuszcza. Z tym, że jego dusza tudzież duch trafiają do miejsca udręki. Z kolei dusza, duch wierzącego w czasach starotestamentowych, czyli podkreślam, przed wniebowstąpieniem Chrystusa, trafiała do raju. W obu przypadkach trafiają one do Hadesu, bo Hades to po prostu greckie słowo odpowiadające hebrajskiemu Szeol. Szeol. Chodzi dokładnie o to samo miejsce, to po prostu jego nazwy w różnych językach. Unger's Bible Dictionary definiuje Hades w następujący sposób. Podziemna siedziba, do której trafiają umarli czekający na sąd. Podzielona jest na dwie części. Jedna, nazwana rajem, tudzież łonem Abrahama, przeznaczona jest dla wiernych. Druga zaś, przeznaczona jest dla niewiernych i nazywa się ją Gehenną, piekłem lub miejscem udręki. Gdybyśmy żyli w czasach starotestamentowych, to dusze nasze, czy też naszych rodziców, jako osób wierzących, trafiałyby do raju. Pamiętasz słowa, które Jezus skierował do Łotra, konającego wraz z Nim na krzyżu? Zapewniam cię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Chodziło mu o lokalizację, o której właśnie rozmawiamy. To było miejsce oczekiwania na to, co miało wydarzyć się później. Zarówno ciało wierzącego, jak i niewierzącego spoczywa w grobie w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Duch, czy też dusza niewiernego ponownie połączy się z ciałem na sądzie ostatecznym. Stanie na nim ciało wraz z duszą, duchem. Nadejdzie bowiem ostateczny sąd sumień, nazywany również sądem wielkiego białego tronu. Po nim też ci, którzy umarli bez Chrystusa, bez wiary, doświadczą ostatecznej, ponownej śmierci lub też wiecznej kary. Mówiąc prościej, po śmierci nie ma już możliwości zmiany miejsca, do którego trafisz. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. O wszystkim decyduje nieodwołalny wybór, którego musimy dokonać za życia. Czy przyjęliśmy do serca Chrystusa i w związku z tym będzie On z nami w momencie śmierci, czy też odrzuciliśmy Pana? Jeżeli wybrane zostanie odrzucenie Chrystusa, pewnym jest, że dusza czy też duch niewiernego trafi do miejsca kaźni i tam czekać będzie na sąd ostateczny. Niemniej jednak zauważ proszę, z jak interesującą zmianą mamy tu do czynienia. W naszej erze dusza, duch wierzącego trafia do trzeciego nieba, zwanego też rajem. Czwarty rozdział listu do Efezjan mówi o tym, że Chrystus nie tylko wyprowadził niewolników z niewoli, ale zabrał ich ze sobą, by doświadczyli chwały. Mowa oczywiście o ich duchu, duszach, nie ciele. Ciało zostaje bowiem w grobie, zawsze tak było. Ciała wszystkich starotestamentowych postaci zostały w grobach. Ciała wiernych, które ciągle tam czekają na ostateczne wskrzeszenie. A teraz zwróć uwagę na samego wierzącego, na to, co dzieje się z jego ciałem w naszych czasach. Co stanie się, gdy nasz Pan osobiście po nas wróci? Przemienimy się. Nasze ciała i dusze znowu się połączą i staną na drodze do nieba. Dostąpimy chwały wstąpienia do Niego w naszej postaci fizycznej. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:16. Bowiem sam Pan zstąpi z nieba na wezwanie, na głos Archanioła i dźwięk trąby Bożej. Wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. Wtedy ciało wiernego zostanie wydobyte z grobu, by mogło połączyć się z duszą znajdującą się w niebie.
tak, abyśmy mogli w cielesnym

0: obecnej formie spędzać czas z naszym Panem, po wsze czasy w uświęconym stanie. Powtarzam, nie mówię o niewierzących, tylko o wierzących. Wtedy również mój tata i mama zostaną, ich ciała zostaną wyciągnięte z grobów, a oni trafią do nieba przede mną. Ja z kolei, jeżeli będę wtedy jeszcze żył, dołączę do nich później. Razem trwać będziemy w tym uświęconym stanie, znajdziemy się w niebie i będziemy tam spędzać czas z Bogiem. I już nic nie będzie w stanie nam zagrozić. Pamiętam, że jako mały chłopiec obawiałem się, że coś może zakłócić mój pobyt w niebie i w związku z tym zostanie on przerwany. Ale nigdzie w piśmie nie ma ani słowa o tym, że można zostać usuniętym z nieba. To odkrycie, zwłaszcza dla tak nieposłusznego dzieciaka, jakim sam byłem, stanowiło ogromną ulgę. Teraz, kiedy jestem już dorosłym mężczyzną i dogłębnie zbadałem ten temat, nie mam żadnych wątpliwości, że to prawda. Stan wiecznego spoczynku, o którym mowa, w istocie, jak sama nazwa wskazuje, jest wieczny. Dobrze, teraz prosiłbym Cię o skupienie się na 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ten fragment opisuje czasy przed śmiercią Chrystusa. Właściwie mamy tu do czynienia z opowieścią snutą przez Jezusa. Jednak, jako że wszystko to działo się przed wniebowstąpieniem, można powiedzieć, że mowa o czasach starotestamentowych, w takim rozumieniu, że obowiązywały tam jeszcze starotestamentowe zasady. Bo przecież w tamtych czasach Pismo składało się jedynie ze Starego Testamentu. Było to przed śmiercią Chrystusa, przed Jego zmartwychwstaniem, przed wniebowstąpieniem. Jezus opowiadał historię o dwóch skrajnie różnych mężczyznach. Różnili się nie tylko tym, że jeden był bogaty, a drugi biedny, ale też tym, że jeden wierzył, drugi zaś nie. Powtórzę, zasadnicza różnica między nimi nie polegała na bogactwie, tudzież jego braku, a na decyzjach, które podjęli w życiu i na tym, jakie miały one na nie wpływ. Przyjrzyjmy się bliżej tej historii. Werset 19. Jezus powiedział: był pewien bogaty człowiek, ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Potrafisz to sobie wyobrazić, prawda? Potrafisz odtworzyć ten obraz w swojej wyobraźni. Czytamy o człowieku niewierzącym, o czym dowiadujemy się z dalszej części tekstu. Jego postępowanie bardzo jasno na to wskazuje. Werset 20. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak imieniem Łazarz. Ta scena zostaje bardzo dosadnie odmalowana w kolejnym wersecie. Jedną z postaci jest żebrak. Zresztą, gdybyś pojechał na Bliski Wschód, zauważyłbyś, że po dziś dzień sytuacja zmusza tam wielu ludzi do uprawiania żebractwa. W naszej kulturze kogoś takiego nazwalibyśmy bezdomnym. Mowa o ludziach, którzy naprawdę nie mają niczego. Człowiek, o którym mówimy, żył z okruchów, które spadły z suto zastawionych stołów bogaczy. Tak, to obraz doskonale oddający jego sytuację. Co się z nim stało? Przeczytaj 22 werset. Gdy umarł. Zwróć też uwagę na to, że śmierć dotyka wszystkich w takim samym stopniu. Bogactwo czy bieda nie mają dla niej żadnego znaczenia. 22 werset. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Ponownie, to bardzo sugestywny i barwny opis momentu, w którym dusza czy duch opuszcza ciało biednego człowieka o imieniu Łazarz. Prawdopodobnie jego doczesne szczątki wylądowały przecież na publicznym śmietnisku, a potem zostały spalone. Jestem pewien, że nie mógł on liczyć na prawdziwy pogrzeb. Werset 22. Umarł także bogacz i został pochowany. To ciało z kolei, jestem o tym przekonany, zostało pochowane w bardzo wystawny sposób. Jestem pewien, że był to pogrzeb pełen przepychu, który, tak na marginesie, nie ma żadnego wpływu na to, co spotka duszę. Werset 23. Cierpiąc męki w piekle, piekle lub Hadesie, pamiętasz, jak o tym mówiliśmy? Kiedy umarł ów bogaty, niewierzący człowiek, jego ciało wylądowało w grobie, zaś dusza czy duch trafiły do miejsca męki. Teraz następuje po sobie cały ciąg bardzo interesujących wydarzeń. Jezus przedstawił tu dialog między dwiema postaciami znajdującymi się w zaświatach. Przeczytajmy to wspólnie. Biedak umarł, bogacz również. Przeczytajmy 23 werset, który mówi nam o tym, jak dusza tego drugiego trafiła do Hadesu. Podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu. To nie żarty. To nie jest opis stworzony z przymrużeniem oka. Nawet jeżeli jesteś skrajnym cynikiem, musisz przyjmować to jako prawdę lub kłamstwo. A w związku z tym, że słowa Jezusa nie mogą być kłamstwem, powinieneś w to uwierzyć. Jak możemy opisać kondycję bogacza, o której tu czytamy? Ja określiłbym ją jednym słowem – cierpienie. Werset 25. Lecz Abraham odparł: Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra. Miałeś też dostęp do pisma. Mogłeś korzystać z tekstów proroków, z pism mojżeszowych. Mogłeś czytać psalmy Dawida. Mogłeś czytać Słowo Boże. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zająć się tym, w jaki sposób cynicy starają się racjonalizować sytuacje podobne do powyższej. Przychodzą mi do głowy cztery takie schematy. Schematy, które pozwalają im ignorować prawdę. Cynicy robią to w następujący sposób. Po pierwsze mówią: piekło? Po wszystkim, co wycierpiałem w tym życiu na tej ziemi, będzie dla mnie prawdziwą ulgą, naprawdę. Czasem słyszymy, jak ludzie mówią takie rzeczy. Zawsze zastanawiam się, jak w ogóle można wpaść na taki pomysł. Naprawdę tak uważacie? Przeczytajcie 23 werset. Cierpiąc męki w piekle. No, nie wygląda to na coś, z czym może równać się jakakolwiek ziemska udręka. Mówimy o niemożliwym do zniesienia cierpieniu. Bohater tej opowieści mówi o cierpieniu w bardzo konkretny sposób, o nieznośnej torturze płomieni. Druga racjonalizacja brzmi tak. Całe to piekło i cierpienie po śmierci to wymysły, które wyrastają z naszych lęków. To nonsens, bujda na resorach. Jestem przekonany, że po śmierci nie będę już nic czuł, nie będę o niczym myślał. Śmierć będzie dla mnie tym samym, czym jest dla psa. Czyżby? Wczytaj się dokładnie w tekst, który przytoczyłem. Pozwól, że pokażę ci na jego przykładzie, co będziemy mogli odczuwać po śmierci, zarówno ty, jak i ja. Po pierwsze, będziemy widzieć. Werset 23. Ujrzał z daleka Abrahama. Z wersetu 24 dowiadujemy się, że będziemy również czuć, gdyż bardzo cierpię. Będziemy obdarzeni słuchem i mową. Zawołał: Ojcze Abrahamie, i usłyszał jego odpowiedź. Będziemy odczuwać smak, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język. Czytam w drugiej części 24 wersetu. A wiesz, co jest najgorsze? Będziemy wszystko pamiętać. Skąd o tym wiem? Z pisma, sam zobacz. Werset 25. Lecz Abraham odparł: Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra. A teraz spójrz odrobinę dalej. Werset 27. Tamten powiedział: Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem 5 braci. Pamiętał wszystko. Może i został oddzielony od swego ciała, jednak pamięta o braciach. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki. Zgodnie z tym, co możemy przeczytać w 28 wersecie, na pewno był obdarzony pamięcią. Widział, czuł, słyszał, mówił, miał też smak i pamiętał swoje ziemskie życie. A oto trzecia z tych cynicznych odpowiedzi. Będę tam w dobrym towarzystwie, wyląduję tam ze wszystkimi znajomymi, razem damy sobie radę, nie będę zdany na siebie. Widzisz, jest jeden absolutnie pewny, nieodwołalny aspekt dotyczący wszystkich zagubionych niewierzących, którzy znajdą się w Hadesie, mianowicie brak towarzystwa. W piśmie nie ma ani słowa o tym, że będzie się tam spędzać czas ze znajomymi. Samotność stanowi esencję wszystkich tego typu kar. To, że nie jest się otoczony przyjaciółmi, którzy mogliby dodać otuchy. Dokładnie tak zostało to zaplanowane przez Boga. Tak poukładał tę rzeczywistość. Nie przeczytamy nigdzie o tym, że bohater tej opowieści spędzał w miejscu tortur czas ze swoimi bogatymi znajomymi. Nie spędzał go też ze współpracownikami, z matką, ojcem, kimkolwiek z rodziny. Był okrutnie samotny. Czwarta z racjonalizacji brzmi tak. Spędzę tam tylko chwilę, wydostanę się. Ktoś wymodli mi stamtąd wyjście. Przeczytaj, co mówi werset 26. Między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać. Nie da się nikogo wymodlić ze świata zmarłych. Reinkarnacja nie istnieje. Jak wspomniałem wcześniej, nie ma też czyśćca. Kiedy już się tam trafi, nie ma żadnej ulgi. Nadzieja na zmianę jest mrzonką. To nieodwołalna decyzja. Śmierć zamyka możliwości zmiany. Mężczyzna, o którym czytamy, wreszcie zrozumiał, że spędzi w tym miejscu niesamowitego cierpienia całą wieczność bez żadnej ulgi. W końcu zwrócił się z prośbą dotyczącą tych, którzy ciągle żyją. Pierwszy raz obudził się w nim duch ewangeliczny. Oto czytamy o osobie niewierzącej, jednak martwiącej się o swoich, równie zagubionych braci, którzy dalej stąpali po ziemi, którzy żyli w domu swego ojca. Pierwszy raz w trakcie całej swojej samolubnej egzystencji zaczął się o kogoś martwić. Nie poświęcił nawet chwili Łazarzowi. Nie zrobił nic, by pomóc mu zaspokoić jego podstawowe ludzkie potrzeby. Nie miał czasu dla innych ludzi, żył dla samego siebie. Nawiasem mówiąc, taka postawa jest dziś wszechobecna. Łączy się z życiem w naszej narcystycznie zorientowanej kulturze. Ale jak widać w kontekście wieczności, to również ulega zmianie.
1: To z pewnością nie wszystko, co pastor Chuck ma nam do powiedzenia na ten temat. Dokończenie wykładu Co, jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć, nadamy w naszej najbliższej audycji.
2: Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić Twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Zachęcamy, skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy Ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Serdecznie dziękujemy, że towarzyszyli nam Państwo dzisiaj i zapraszamy na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.